0: Christoph Mikosch spiewa mój raj, a na ju raj tu jedzenca buddyjskie studio. A przelatku o tym, co so jedzenca tu tematizuje, ma reńcza redaktorka Blanka Funcena. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie, też wam się wonka. Hej, so dojść do Serbo za konacy sport hori, to szak je znate. Ale wiescze wy też, co so niekocy z nich, też na swaunie paradzie żryb zu Moritzburgu podla, myśmy z niekotrymi o tym poryczyli. Naszym tydzieńskim serialu w remieswie zabieramy so dżęca z praszeniom, hać je z ruku w usiłane remieswoście praszane, a so wie, so wopyta nas dżęca za so filomilos, smymy tuś cipni być, kotry durdom di dżęca dożywia.
0: Oj, a k tomu kujś dohodzinu poki w zdzielenki policje za was, tyjesz mamoj, a tujesz to wiac, a wie za tyjesz serbsku uczbu, kotru zoniczyny dom.

tobie Josef Donac. Do mnie wielk naszyst, spadamy już krótka raz, które wiedro nas dżęca oczakuje, hać do 19 stopniu żywe slibro dżęca stupa. Dżęcniszy szwórtk zahi so też ze słońcom, a moczele mi w odmienie, potom dleje mroczele, a wieczor so słońco jeszcze raz przedreje, miło sucho ostać, inak upada jutce so też raz podyszczuje, najwyższa prawdopodobność obstaje wokół przypodnia, tożo przy podobnych temperaturach gajsz dżęca, ja si myslu, tak może liczo wuklinczeć. Niedom je bielik naszyść, netko zaspiewa nam Juliana Parukojc. Dobranie przyjewam, samski rozwoz przyńczy derje do dżęcniszego sztwórtka.

Hej, runje mierze Blanka Funcena, bo jeszcze dzienniczego dnia za was, ale jeli no chcecie przece jenoś niszto słyszeć, ale też niszto widzieć, nasze nowości w obrazach są te to prawe za was.

gosćam. W sobotu od 10 do popołudnia 4 zastupię przy wolnych rotach Alstom na Fabrikskiej Droze. Hoj, a što so pola was? Hwa kisze stała, albo hiba, albo zwieci, kotre jubileje, szajnacz, wełsy, gmienie, wosadze, albo towarstwie macze, my na nie skiedźwimy, szako su, nasi przyposłuchowie, wasi hostczo, tu iż zdzielcze nam je rad lubię. Cybylki nasi jest cię.

To bierze István Gabela. Tole są lipki, ludzki maja wielką party. Chodzi czat se muszę wanią spieszyczę. Potem drugi pojedz, drugie rodziny sleduje Anna Bekingec. A też Katarina Szynko, kraj to nam zaspiewa. Ale najpierw dalsza serbska spiewaka. Oj, jedna z najznaczniejszych, tole je Anna Maria Brecznerec, dzi swój pucz. W 8 inczynu po 6 inczynu, haj, dzicie swój pucz, tam gdzieś dobicie, dojedźcie, albo dobieńcie, se widerje, serbski rozwoz. Przeje wam dobre ranie.

Ja, neviem, hač, če to hiđo sobu dostali, ale spivo Ed Sheeran, to zavište znaječe, jarunje v USA na koncerte v Turie. Nietko pak, budže znamenča svoj předprogram, najskere najprv do junu kietro prozdne, potem zosu rapera Macklemore, pro palestinskich Uprajenio dla Sturisch Moneli, su nietko tež zbytni spivario a skupine svoje vústupy do koncertu Sheerana odprajili. K tomu sušeja mjezurim Lucas Graham, Phineas a skupina Beoga, aber Böga. Nie wiem, jak prawie uprać. Wiacori z nich rozjasniću, zo nochcochu z protesta przeciwo w uzamknieniu Macklemora dale czynić. Ed Sheeran sam praje, rozsud przeciwo Macklemore nie był od niego, ale od zariadowaria turnieje tworene. Wunie spytał, ale żane z Romane rozisanie namakał nie je. Za jego bieżacu toru USA ryka to nie tylko wulki wone act, ale tučasnie žadem předprogram viace. Na kotro program môžete so juce kulovie, abo celé konc týdženia smiečkecach napríklad veselič vám nedom přeradžu, tam je program dále pône. A jeli nevyšeš tu Macklemore, mám tu najprv raz spiehu od neho. Nedom je cínače menšinu do sedmich. I wanna be free, I wanna just live inside my Cadillac, that is my shit.

časach, kotrske rie špatne pojezdče przewahuja, tež raz dobra pojezdč. Oconova džera nad Antarktiku bywa dale mniejsza. Po informacjach Svetovej wiedrowej organizacji bywa na loni tak mała, kajž jeno jež zriedka od spočatka 90-tych lit. Oconova vošta, vočas wersa potek im dale, a moa sobie u przyczynnych lit dżesatku samodosponie regenerirować. Ważna przyczyna za to, tak mianowane FCKW, to steje za fluor, chlor, kulnwasserstoffe, buchu po całym świecie 1987 z podpisaniem Montrealskiego protokola zakazane. To są kumśnie sotowiane płyny, które buchu niedy na przykład w kwodżakach, klimowych przyprawach, albo też w sprejowych bleszach zasadzone, a oconuje woszcze jara szkodza. Svetová wiedrowa organizacja ryczy to dla w oprodzie pozytywnym uliczu stawi znak w obswietoszkita. Po takim też międzynarodna w obswietowa polityka może fungować, które jenoś troszkę traje, do niż potem uspiech widzisz. 4 mięczyny do 7 je.

Dajcie sobie swój espresso, swodzecz, a przy tym protyku wocinić. Nitko mam mianuce pokiwy. Sapska pistołania Jan Rady Serb wiela budyżynie swiecie dżęca swoją domkowanku wod poponiacjoch z czetam szice witani na program dzieci. Potem żonuje farowito z czapan te płody, a też kofej z przykuskom z mea potem przyjotowane, a też z tym nie jeszcze kunc przyzamknu są szelakie stacje za dzieci z rami a wubiedziowaniami. Czujesz, chce świecić, może to jutrze wieczor w Kulowie, a to ze skupiną My Pops Orm a All Ready, każdyż z rewanskiej skupiną Wotawa w Jakubecowym Wustawie tam Kulowie. Band Pops Orm jest jej składnostnie swojego prynioho, swojego koncerta pisany program zestaiła z wielkim podzielom serbskich a słowiańskich hitów za się staroby od wieczora siedmich z czetam witani. Smečkecach svieča od jucišeho cidnodovo 125 letno obstače tamnišie evangelské cokve. Započína sa to juce večer na pol sedmich z nutornosťu, potom sleduje kinové večer. Sobotu od sioch, potom bude svojbne popodňo, nedželu poskyča od rana džesačich einče piuko, štež dobujšie dodač, sobotu večer potom reje za modrch a starých, a nedželu dvemaj steja svieženské kemše na planie, a przyzachnie so poponio z kofiom, tykancom a skakanskim rodom. A sobotu możecie so za kulisy jednego z najwięcich przedowzaczu naszym regionie podać firma Alstom oczyni mianujcy swoje durie. Poskyczy ja so biedzina po przedowzaczu, akcje za cywu swojbu a jeszcze wiace niezorientejsze możne informacje Bovanskim a Vukovanskim možnosťam v sobotu od 10 do popolnia 4. Zastup je tam v živoných rotách Alstom na Fabrikskej droze.

A zoby wutroba dale z Bożona rejowała je nam hudźbna redakcja jeszcze dalsze samskie stuczki do poslednie hodziny zapakowała. Na przykład doktora Taste, Sebi Svirnovič, jeszcze słyszymy. Tole je Markus Mowa, wiezo u nie čipny. A Milen Wočoviec, dżęca jeszcze słyszeli, nie jesmy to, co zmieni, za co sama ona spiewa. Ale najpierw podamy się do dalokiego świata, z hubotom kolu do San Franciscova, do domu 8 minut po 8.

Dr. Tastis, piva, šeca. Słyszycie, to dobre, chcę czaj. To pak nie przytrychi nażel na szyl ludzi w internecie z niektórymi klikami. Spiszny jara wiele pieny zasłużyć, również z tym przylubienom, co ludzio przeco zaso, bo wysokie zumy w obszudza. Policja Zakskiej tu już znowa przed obszudnictwem syczy warnuje. Ci aktualne pady z jego zapadnie Zakskiej są przyczyna za to. Jeden z nią na przykład padny na z kumśnej inteligencji produkowany videonuc, a przepadnie pokaza doromady 100 000 euro na konta litowskiej a boarskiej. Dalszy muż zubi niedzie 100 000 euro, potem zobie jemu żona, któryś je online portalu zeznał, pozdatnemu investmenty radziła, a cieczym padzie przepokaza dalszy muż, dalszy senior ze Szwikawy wiace hać 70 000 euro, co mieli w obszudnicy pozdatne dobytki, kiż wiezonie eksistowachu wufacić. Policja tu już ospět radzi przy neuśrednie wysokich renditach, kisos lubia, a tyś nie zna coch online kontaktach, wo sebie kiedy bliw być. A w dwieli raczo junu wiace przemyslić, a próbować, hać junu przeusto 1000 euro przepokazać.

W časach, kotrež skerje špatne pojesče, dominuja tež raz dobra pojesč. Oconova džera nad Antarktiku byva dale menša. Po informacijach Svetoveje vjedroveje organizacije byvo na 2025 po takim loni tak mała, kajž jenož zriedka od spočatka 90-tych let. Oconova vošta vočasvia sa po takim dale, a mowa so byvu přičernoch let desatko samo dospunje regenerirovač. Ważna przyczyna za to tak mianowane FCKW, to nie żadne koporskie towarstwo, nie, to stoi za fluorchlorkulenwasserstoffe, te buchu po całym świecie 1987 z podpisaniem Montrealskiego protokola zakazane. To są kumśnie sotowiene płyny, które buchu wtedy na przykład w kwodżakach, klimowych przyprawach, albo też sprejowych bleszach zasadzone, a oconuje wąszcze silnie szkodza. Svetová vedrová organizácia rieči tohodla vo vopadže pozitívnemu výču staví znach vopsvetoškita. Po takým tež miezenárodná vopsvetová politika môže vopadže fungovač, trude MDNŠ trošku traje, do niž úspech vidíš. S tým je 10 minčin nové do 9. Slyšíme Milenu Vočariec a potom na božné svoho.

Nic koncert abo radio rozsłużyjotech to bużo zinsrechnym czasu star. Dawno su to platformy ako TikTok, Insta, ako co na tom jo, z czym su se nasze bubaki zabierali, jadn tema to bużo we zinsrechnym Možinskim magazinie. Mode drasto širki a šijar Jesus ubičovali vo nejlepšu novu slipjensku modu, to jo dobu cora viaco slipjem, to vam šaražijame, ale mame teke druge teme, masterstudium Dolnoserštine Lipsku jo nejpere je vetkronjone, zato leto cora sme to znate cenili reakcije na tu povič a dajšne novosti skönje šon net. Stvrt mežo šo spišaš všetci vašu muziku a naša tema tyženja, cestči autora a žurnalista Jurija Kocha kenča wyswyszył swoje żywe czasy, ten narodny dzień, ten tydzień. Do tego mamy wspominać na to, co się stało przed 5-30 lat we Wiercach. Ja pierdam wet pogromu na Ukrainie żywa siarią. To była nasza przedna tema a rejna szczepedla.

0: Gledame do verec. Pešači jas čelit, jose minulo. Vetogo dnia, ako jose stao, veto misče pogrom na přešivo Ukrajinem živašerjam. Vet 17. do 21. septembra živiš nas často jaden a živiš jase, cu neonácie napadali Berlínsky dom za živašerjo z Mozambika a Vietnama a jaden dom za ubegajnco. To je bolo leto po pogromie v Rostoku a zachopenk celé Sýrie rasistické námece po nemském zjednošeniu. Autorka a filmaria Filmarka Grit Lemkova jos verjec s nejo som pejedal prijed kúštivanie a ju pšašal, co jo tekte sobu dostava.
1: Jo som tenca z mieste byla a som veľgen uliekana a bžes pomocna byla. A pon pršče som se s tým zavierava a teke s pšašaním, kak jo se mogavo to stáš. A som kševa až ako miesto s tým zabierami, ale také ze svojej vinu zabierami.
0: Ja, vy čo toho, vy toho sa zapísali v svojich knihách Kinder von Hoj, co je ten pogrom cínio s miestom Verice, kaž kledaša žinca na ten ženslid, co je sa ve mieste zmenilo?
1: Nent myslím se, až také přes moje knihy, jo se viele stavo, jo było wiele zajedowania, nie dają inicjatywu cywilna kuraża w Wojecach, a jako inicjatywa podperujemy niegajśnych dokonowych żewasie jo w Mozambiku.
0: Jo, we Wojecach bużo 40 tydzień, tak jest tydzień wspomniesza, wszakie zajedowania są planowane kooperacji z inicjatywu cywilna kuraża z Ludowego Usokiego Szulu, Ewangelskiego Wesadu a wiele drugimi partneriami. We Strejiściu stoje letostate żewasierie z Mozambiki, które żynca jeszcze wejoju w urunanie za dożywione nieprzyjemne. Šalo, také ústajence budú vetveríš, ale ja všašam, že je to dosť.
1: Myslím sa, až to nie je ešte dosť. Žinca žiši v šuli nic v pokromie neupnú a liepta v tom predajú. A to, co my musíme zmieniš. A nient skromadne z kultúrneju fabriku zachopijo my šulský projekt témie, aby to nezabylo.
0: Ja, to gorni Grit Lemkova, žinca pred Peča Čižas Čalit, jo se zachopio pogrom ve Vericach, celé program týženia spomneša na Makajašo Miasa drugim pet www.civilcourage-hoj.de.

0: Per sekundo, zasa morgi ras dosega ju a naras jo song shuji na TikTok swishash. Za umio co, mejo viralne hüt miliono nowych psisucha jo psiniasch. Kuste tyzin, laže petakiem nowe zuki vytrenže, ale vestan jo pshashanje. Budu pshes to, tek umio co dvojkodobnje znate, abo jano jich spive. Karolin Kühnolz, jose z mordostnimi v tom rozgranjawa.
1: Na TikTok se cesto raska cewe song nieros syrio. Ale jano uresk z niekotarumi sekundami. Ten vöstanjo malcnie v gwoje. Ale nic przecej ktoś pöpšavem za nim stütze. Teke Mariela znajo ten fenomen.
2: Spšavnje gronjone svietšego niewem, vöt kogo soni su. Snajom wiele jadnoje przez TikTok a spesnawam jen teke net, gaż je słyszym. Ale gaż se mnie niechten pszasza, kak se umiejuc goni, dejau plam mogich najpierwiej raz poglądasz. Sesto snajoś nekak skerjej sound ako wesobu zatym.
1: Kaki wieliki ten vlio TikToka na muzikowy świat miastem jo? Pokazuju teke liczby. Story a wesem jaset procento spiwo, kęż suwelieše 2000 story a dważascha nowo przyszli do światowych charts Billboard Global 200, su do togo na TikTok viralnie szli. Za umiełco mężo z krotkeje zajmowanosti pak teke więcej wyrdoważ. TikTok pobituje na przykład możność namakane z bio direktnie przy muzykowej służbie jako Spotify skwarować. Sandra używają tu funkcję za siebie, a jo przez to takie już nową muzykę za siebie namakała.
3: Es gibt ja bei TikTok diese Funktion, dass man auch sein Spotify damit verbinden kann. Das macht's halt um Welten einfacher, irgendwie Künstler, die man auf TikTok findet, direkt auf Spotify zu suchen. Viele Künstler habe ich auch direkt über TikTok gefunden. Es gibt aber auch so Songs, die einfach unangenehm sind. Aber es gibt immer mal so ein paar kleine Goldschätze, die man zwischenzeitlich mal findet.
1: Stym nie wirst dann ja schätzei psi tom viralnem Uriasku. Zase namakajosch przez TikTok umielca, kötteriegosch Musiku per Tom Trainje vs. Voice-Key Playlist Marsch. Tak jo była teke pla Lotte, wenn er jo przez TikTok starzuwa na balinsku Repaku Ikimel.
4: Also bei mir war es tatsächlich Ikimel, die ich so durch TikTok kennengelernt habe. Ich hatte ihre Musik so ab und zu mal so in diesen Lip-Syncs gehört auf TikTok. Und hatte mir dann mal ihre kompletten Lieder angehört. Und seitdem höre ich sie auch regelmäßig.
5: Keiner fragt mehr, who's that? Berliner Schlampe, ich bin too bad. Guter Elf und du...
1: Staune wirst Pietowanie, jadnogo songa mezo, pakteke rono, ton napsche schiune Savinovasch. Gasch se ten same uriesk, pschetsej sase w twojej Timeline zjavio, Möcher se se rednije Melodie, wiegin spechnje Songstasch, kötterisch seuschim wietzei swischasch njotzosch. Charlie Jorono to doge vio, se aktualnem hitom pla TikTok.
6: Jame pschet krotkim za som Song, tschüsse dobro dostsch, aber du bist gut genug, wird Kitschkrieg, Blumengarten a Shirina Davida na nerve jirt la TikToker. Snajem jano te per sekundo. Kennst du viral nicht lieb? Atoya mis dosega ua. Song jedne dopone suchasch.
1: Alle viralne Song Niemusus se purpur tijinjach zase minus. Siena Spyro pokazujo, kak mejo se zaima pla TikTok vietcha karriera nastasch. Jużo spił You Stole the Show, jose mocnie na platformie rozszerzał, nieżli aż jo wyrwał Die on this Hill, k swietowemu hitoju.

0: Potom su dalčne songi wird njeje viralnje šli. Mjastem jo svoj debitowy album wyzjawiła, a grajo koncerty na mjazynarodnych jawiščach. Lec pak z jednotliwego hita pla TikTok napšaudu, dvujkodobny úspěch nastanjo njejo wjeste. Laurin se myslí, až jo viecej notne, ako jano jaden viralny song.
1: Ich glaube nicht, dass ein einziger TikTok-Song dazu ausreicht, um als Künstler berühmt zu werden. Jedoch, denke ich, hat man durch TikTok sehr gute Chancen, berühmt zu werden, wenn man dann auch mehrere Songs veröffentlicht, die auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: TikTok może petakem w biegu krótkiego czasu wielicki publikum stworzyć za jednotliwe spiwy. Lec z tego teke dwójkodobna kariera z umiecą nastanio, pokazuje se pak akle pytom. My to znajome, mogi raz wytek się już przez viralny hit nowego najlubszego umielca, drugi raz znajesz na końcu jano niekotare sekundy jednego songa.
3: Jak jo to dla tebie, Jakob? Sy ty już raz nowego umielca przez socjalne medie namakał?
2: Jo, se wie. Na przykład tu Hollis. Mnie se zda, aż som jego predny raz przed pół letami na Instagramie wiedział, a som we tego czasu wielki fan. Znajdziesz jego?
3: A, tam zlezę w mojej głowie. Nieco zwani.
2: No pysz, pen tebie a naszym przysłuchariom raz pomagam. O, jo tu Hollis z jego najnowszym songom Hurt.
4: Started entrepreneur on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. Not the first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Pomałem burzą na zima, ale to nie groni, aż Janosy zagnie szyjomy na kauczy, a gledamy Netflix. Miesto tego, co my zbyt gliesza pożywasz, a wen hysz. Wecinczo wasze kalendaje. Mamy wiele terminów za was.
1: Bubak tips! Bubak tips!
2: Jużo toż ten końc tydzienia jo wiele los ho we Łużycy. Wet kultury aż do party za kusztego jo nieco pedla.
0: Dla usokich temperaturów ja musiał koncert przy sprawi upadnąć. Ale nie to mamy nowy termin. Tu sobotu wird Sieger Jatnastrzych, Mężoszo przy a na sprawi rozdzielne koncerty przeżywasz. Piesze z Ködasom, z Cownom, albo moja dla teke z obrycu za plejowanie. Na końcu stoi wielki koncert w Strombasze na programie.
2: Jeszcze WC-party burzu toż ten końc tydzienia na Görach. Ale pierwsze jo kultura na reży przy sletnym kokosze lieta. Możina zamaszyru jo zega jatnastrzych, a zega trzych jo czas za zabijanie kokota. A se wie, myżamy teke na reju se wiaselisz. Wed zega sedmych wiaco z kubku lauzyc blech.
0: A pytom burzo zaprzymujucy. 6 a 12 septembra jo zupa kokot w Belkowach. Krale jatnodliwych są, nastupio a konkuriruju w titul Kral Krado. Skupku na und, prezy zamarszeruju w Tnapoczych. Po ubiegowaniu możemy rejować skupku elektra w sym a 6-6.
2: Ale se wie johyszy wiece jako jano party los w Łużycy. Pizza, płony kołac, makowe, sadowe albo cukorowe tykańc. Już głodne? To a hyści wiele więcej dostaniosze tu sobotu w Cegacich przy prednym zwiedzeniu piacu w Deśniu. W całej sy możesz pożywać lepkody ze starych piacu. A bonus? Przy tom możesz se teke z członkami projekta Zoria do serbskiego rozgrana dasz.
0: Masz lust na serbską muzykę? Pytam, mam pszawu adresu za was. Za to musisz do przynego. 7.12. septembra Sieger Zürich budzę tam nazymski koncert Szulskiego Chora Dolnoserbskiego Gymnasiuma. Za 7 euro za stup wytzakaju was pedla muzyki chora teke solo spiewanie, klarineta, klavier a akordeon. Powojca na branko ja direkt na pedpiera za chor.
2: Trzeba jeszcze jeszcze więcej ideą? Coga dla nic do żywotwa. 2 a 3 oktobra zega 7 prezentują Piccolo żywotwo w Chrzebusu Gienbleiben. Kus jo koprodukcja Morzyńskiego kluba a Łużyńskiego festiwala a se zabiera ze żywieniem per szuli z wycakowaniami a przychodą.
0: A na końcu mam takie nową muzykę za was. Możemy se wiaselić na wiele nowych albumów. Na przykład wird umiejąco Danger Dan, Chiago, Tokyo Hotel, Giant Rooks a Codeline. Perfektnie zamierne wiatzory, aber prädne nazymskie przechelżowania. A mało prädne zaszyść już mamy.
2: Jo, na końcu zome jaden nowy spił już o grasz. Giant Rooks ze spiłom Slow Dance for a Minute. A my se już rozżognujemy. Życzymy wam dobry czas, uczopny żyk, aż czas zaszaltowali, a my się zderzymy.

Nic koncerta abo radio rozsłużyło tych, to bużo żyncajśnym czasu star, dawno su to platformy ako TikTok, Insta, ako co na tom jo, z czym su su nasze bubaki zabierali, jadn tima to bużo we żyncajśnym możinskim magazynie. Młode drastu szyrki a szyjar Jezusu ubiczowali w najlepszą nową slipiańską módu, to jo dobu cora wiaco slipiem, to wam przerażujemy. Ale mamy takie drugie temy, masterstudium Dolnoserszczyny Lipsku jo najpierw wytkronione, za to lieto coraz my to znaty cenili reakcje na tu powieść, a dajśne nowości z Gönnierschon net. Stwierdźmy, że się słyszasz przecie waszą muzyku, a nasza tema tyżynia, cestci autora a żurnalista Jurija Kocha, kęcia wysłyszył swoje żywe czasy, ten narodny dzień, ten tydzień. Do tego mamy wspominać na to, co się stało przed 53 lat we Wiercach. Ja pierdam wet pogromu na Ukrainie żywa siarią. To była nasza przedna tema a rejna szczepedla.

0: Gledamy do wierzec. Pieszaci jas czelit, jasy minuło. Wetogo dnia, ako jasy stał, weto miejsce pogrom na przesiwo Ukrainem żywaśeriam. Wet 17. do 21. septembra żywieś nas czestu jaden, a żywieś jasy cu neonacje napadali Berlinski dom za żywaśerio z Mozambika a Wietnama a jaden dom za ubiegańcu. To było leto po progromie w Rostoku a zachopęk całej serii rasistyckiej namycy po niemskim zjadnoszeniu. Autorka Afemaria Filmarka Grit Lemkova jos verjec s nejo som pejedal prijed kúštivanie a ju pšašal, co jo tekte sobu dostava.
1: Jo som tenca z mieste bova a som vielgen uliekana a bžes pomocna bova. A pon pršče som se s tým zaberava a teke s pšašaním, kak jo se mogavo to stáš. A som kševa až ako miesto s tým zabierami, ale také ze svojej vinu zabierami.
0: Ja, vy ste toho zase napísali ve svojich knihách Kinder von Hoj, co je ten pogrom Cynio s miestom Verice. Kaž gledaš a žinca na ten žen sliet, co je se ve mieste zminivo?
1: Nent myslím se, až také přes moje knihy, jo se viele stavo, jo było wiele zajedowania, nie dają inicjatywu cywilna kuraża w Wierjecach, a jako inicjatywa podperujemy niegajśnych dokonowych żewaszerią w Mozambiku.
0: Ja, we Wierjecach bóżo pierdolce tydzień, tak jest tydzień wspomniejsza, wszakie zajedowania są planowane kooperacji z inicjatywu cywilna kuraża, z Ludowego Usokiego Szulu, Ewangelskiego Wesadu, a wiele drugimi partneriami. We Sreżyszczu stoje litosta te żewaszerie z Mozambiki, które żynca jeszcze wejuju w urunanie za dożywione nie przyszło. Takie ustajęce budu wetwierisz, ale ja przyszłam, że to dość.
1: Myślę, że aż to nie jest dość. Żynca żyje w szuli nic w pogromie nie upnu. A lepta w tom pojedaju. A to, co my musimy zmienić. A nient skromadne z kulturnej fabryku zachopijomy szulski projekt k temie, aby to nie zabyło.
0: Ja, to godni Grete Lemkova, žinca pred pešači žasčalit. Jo se zachopio pogrom ve Vericach. Cewe program tyženja spomneša na maka jašo miasa drugim pet www.civilcourage-hoj.de.

0: Tenčio, voda. To je tanga, taka. Umělca hozes, hraše buza ukrajinska. A jo, teke, vegen uspěšná v internetu, například na TikTok a Instagram. TikTok-hypes, jazka subkultura a koncertové tips. Jo, to a wiele muziki słyszy schon nento w aktualnym Bubagu, jako Prydigkeit. A Larissa Kapischolz, pszerziote, nento mikrofon.
1: Hej ho, a witaj szok, Bubakoju w septembrie. Za was w studiu stajinca Jakob Riedigkeit.
2: A Larissa Kavischolz, dobry dzień.
1: Larissa, ja se wjaselim aż se zase ho. Groin gar net raz, co nasze przyswuchadie wetsakujo w zinzajnym ustawaniu.
2: Mam zinza zase pisane program za was. W sletnym Bubaku ja wam Jakob nieco k temie K-pop ulicował, pytakiem k popmuzice z Koreje. Takie żyńca i muzyka zase ważny obstark naszego uszczelania. Nasza kolegoka Karolin Kühnholz jasy zabierała z aktualnymi muzykowymi trendami na social media. Co szczycy za tym krótkim hype? A pomaga taki krótki uspiech dla TikTok, na przykład tym umiełcam? To szykno w uszczelaniu.
1: Mimo tego słyszymy Kuhn Bruning. Ben jo był na Substop Festiwalu w Wyriecach. Tam jo dożywił wszakich serbskich umieców, a jo przyszedł potem takie do rozgrona. Jego nazgonienia żyli z nami w ustrzywaniu.
2: Na końcu Bubaka smy jeszcze niekotare terminy a eventy sprzygotowali, które są za was zawieszcze zajmne. Wystańczo pytakiem planas.
1: Jo, wet nowe muzyki aż k live-eventam w waszej bliskości. Niento pak joho najpierw raz czocho muzyki z konserwy. Band, która już buża jeszcze raz tema w dalszym biegu uszczelania, ho jo kula bula z paszu panorii.

0: Per sekundo, zasa morgi raz dosegaju a naraz jo song shuji na TikTok słyszasz. Za umie ucao, myżo viralny hyt milioną nowych przysłuchaj o przyniastrz. Kuszty tydzień laży petakiem nowy zuki wytrędzy, ale wystanie o przeszanie. Budu przez to tek umiejący dwójkodobnie znaty, albo jano ich spiwy. Karolin Kühnolc jo se z młodostnymi w tom rozgraniała.
1: Na TikTok se cesto raska cewe song nie rozszyrio. Ale jano uresk z niekotarymi sekundami. Ten wystanio malcnie w gwoje. Ale nic przecej ktoś pöpszawem za nim sztyce. Teke Mariela znajo ten fenomen.
2: Spszaunie gronione świeczego niewem, wird kogo songi su. Znajom wiele jadnoje przez TikTok a spesnawam jen teke net, gaż je słyszym. Ale gaż se mnie niechten przasza, kak se umiejuc groni, dejau plam mogich najpierwiej raz pogledasz. Sesto znajosz nekak skerjej sound ako wersobu zatym.
1: Kaki wieliki ten vlio TikToka na muzikowy świat miastem jo? Pokazuju teke liczby. Styri a wesem jaset procento spiwo, kęż suwelieše 2000 styri a dważascha nowo przyszli do światowych charts Billboard Global 200 su do togo na TikTok viralnie szli. Za umiejco mężo z krotkeje zajmowanosti pak teke więcej wyrdowasz. TikTok pobytuje na przykład możliwość namakane z bio direktnie przy muzykowej służbie jako Spotify skwarować. Sandra używają tu funkcję za siebie, a jo przez to takie już nową muzykę za siebie namakała.
3: Es gibt ja bei TikTok diese Funktion, dass man auch sein Spotify damit verbinden kann. Das macht's halt um Welten einfacher, irgendwie Künstler, die man auf TikTok findet, direkt auf Spotify zu suchen. Viele Künstler habe ich auch direkt über TikTok gefunden. Es gibt aber auch so Songs, die einfach unangenehm sind. Aber es gibt immer mal so ein paar kleine Goldschätze, die man zwischenzeitlich mal findet.
1: Stym nie wirst dann job, schätze psi tom viralnym uriesku. Zase namakajos przez TikTok umielca, kötta reagos muziku pötom trajnie w svojskej playlist marsz. Tak jo była teke pla Lotte, wenna jo przez TikTok starcowa na balinsku repaku Ikimel.
4: Also bei mir war es tatsächlich Ikimel, die ich so durch TikTok kennengelernt hab. Ich hatte ihre Musik so ab und zu mal so in diesen Lip-Syncs gehört auf TikTok. Und hatte mir dann mal ihre kompletten Lieder angehört. Und seitdem höre ich sie auch regelmäßig.
5: Keiner fragt mehr, who's that? Berliner Schlampe, ich bin Flugbett. Guter Elf und...
1: Staune wyspietowanie jadnogo songa mezo, pak teke rono to napsześilne zawinowasz. Gasz se ten same uriesk, przedsej zasej w twojej timeline zjawio, Mezo se z redneje melodie wiegin spieśnie songstasz, kötarysz zeuszym wiecej swyszasz niocosz. Charlie Jorono to dożywio z aktualnym hitom pla TikTok.
6: Jamy przed krótkim zazom song Czy se dobro dostrz, albo Du bist gut genug wird Kitschkrieg, Blumengarten a Sherina Davida na nerwy żyje dla TikToka. Znajom jano te per sekundo, kęż zu viralne szli, a to ja mes dosegało. Song jedne dopone słuchasz.
1: Ale viralne song nie musi se per tyżyniach zase minus. Sienna Spyro pokazuje, jak myżo ze zajma pla TikTok wiecza kariera nastasz. Jużo spił You Stole the Show, jo se mocnie na platformie rozszyriał, nieżli aż jo wyruwał Die on this Hill, k svietowemu hitoju.

0: Potom su dalčne songi wird njeje viralnje šli. Mjastem jo svoj debitowy album wyzjawiła, a grajo koncerty na mjazy narodnych jawiščach. Lec pak z jednotliwego hita pla TikTok napšaudu, dvujkodobny úspěch nastanjo njejo wjeste. Laurin se myslí, až jo viecej notne, ako jano jaden viralny song.
1: Ich glaube nicht, dass ein einziger TikTok-Song dazu ausreicht, um als Künstler berühmt zu werden. Jedoch denke ich, hat man durch TikTok sehr gute Chancen, berühmt zu werden, wenn man dann auch mehrere Songs veröffentlicht, die auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: TikTok möge Petakem w biegu krótkiego czasu wielicki publikum stworić za jednotliwe spiwy. Lec z tego teke dwójkodobna kariera z umiecą nastanio, pokazuje se pak akle pytom. My to znajome, mogi raz wytek się już przez viralny hit nowego najlubszego umielca, drugi raz znajesz na końcu jano niekotare sekundy jednego songa.
3: Jak jo to dla ciebie, Jakob, czy ty już raz nowego umielca przez socjalne medie namakał?
2: Jo, se wie, na przykład tu holis. Mnie se zda, aż som jego predna raz przed pöletami na Instagramie wiedział, a som we toko casa wielki fan. Znajdziesz jego?
3: A, tam zlezę w mojej głowie. Nieco zwani.
2: No pysz, pen tebie a naszym przysłuchariam raz pomagam. Ho, jo tu holis z jego najnowszym songom Hurt.
4: Hard on, tripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. Not the first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Zasach, gaš festivala generalnie mają wiecejszych kościół, płacisz swoje koste, a wabisz oglądają, staje się ale przeszanie. Jak się dalej ze Sub-Sub festiwalem? Dogodla są tylko dyskutowali w tym, co jest serbska subkultura, a którą rolę ma w niej Sub-Sub festival. W tym są powiedział z Grit Lemke, sobą organizatorką festiwala.
1: Ten festival jest wielkim małym festival, a myśmy chcieli powiedzieć w tym, jak my to dalej możemy czynić.
0: Serbsku subkulturu definirowałaś już ciężko, Groni Lemke.
1: No ja, poprzałem to nie znajomy, co jest subkultura, ale my znajomy aż w Wierjecach to jest ciężko ze subkulturą. Problem jest, aż nie mamy serbsku community w Wierjecach, to nie eksistuje. A tego dla musimy nieco drugiego czynić. A ja myślę, że aż to więcej nie będzie subsopisz, ale nieco drugiego.
0: W mieście Wierlice, że sztyka jako dla nas w Donie Łużyce jano mało ludzi powiada serbski, jest nasz ważniejszy, aż jadnolie dają serbsko-lecne zaliedowania, ako ludzi motywują używać serbsko-lec. Lemke sama przecież faworyzują zaliedowania z nietradycyjnym serbsko-lecnym charakterem.
1: Myślę, że aż znasz, nie zmieniamy nieco cynisz ze subkultury, a z drugą serbską kulturą znasz to nasz push. Druga serbska kultura nie jano tradycja, nie jano folklora, nie jano serbska drastwa, albo serbska jaja, albo zapust. Ale ten koncert z Kulu Bulu, cały czas tam oni śpiewają serbski. A ludzie, oni słuchają, to im spodoba, a to funkcjonuje.
0: Hagen Domaszka, jako gość jadnolie wiasowe, aż taki festiwal, jako Sub-Sub, w Wierlicach dają.
2: Ja jara wieselim się, że mamy taki festiwal tu, w Wierlicach, że serbska kultura jest skoro rzecz. A ja sam czynił hudźbu, a wiezo to dla sym dżęca tu.
3: Czeszy Sub-Sub Festival jo obszał, że był krótki a słodki. Muzyka, nietradycjonalna kultura a serbska rzecz. Wytworione wystanio ale, jak się dalej z festiwalem w Wierlicach? Żeż se serbska zgromadność dwójkodobnie, a kle zase etablirować musy.
4: Jo, a planas, że dalej z naszym przyjdącym spiwom. My etablirujemy takie koreańczynu u nas, wesepnie po letnim bubaku jo K-pop za wiele wyt was znate. Dalszy hit z koreańskiego popowego świata ho jo eilet, it's me.

0: Pemałem bużo na zima, ale to nie groni, aż Janosy zagnieśijomy na kauczy, a gledamy Netflix. Miesto togo, co my zbyt glesza pożywasz, a wen hysz. Wecinczo wasze kalendaje. Mamy wiele terminów za was.
1: Bubak tips, bubak tips.
2: Jużo toż ten końc tygodnia jo wiele los ho we Łużycy. Wet kultury aż do party, za kusztego jo nieco pedla.
0: Dla usokich temperaturów jo musał koncept si sprewi upadnuć. Ale nie to mamy nowy termin. Tu sobotu wird siga jatnastschig, mezzoshop si a nasprewi prostdzielne koncerty pożywasz. Pesche z kördasom, z zonom, aber mojak dla teke z obrycu za plewanie. Na końcu stoi wielki koncert w Strombasche na programie.
2: Już ci WC-party bużo toż ten końc tygodnia na górach. Ale pierwej jo kultura na reży przy sletnym kokosze leta. Možina zamašíru jo zega jatnastčich a zega čich jo cas za zabijanje kokota. A se vie, mežame teke na reju se vjaseliš. Vec zega sedemich viaco se kupku lauzicblich.
0: A pritom bužo zapšimujúce. 6. a 20. septembra jo superkokot v Belkovach. Krále jatnodlivých sou nastupí jo a konkurírujú v titul Král Králo. Skupku na und Prese zamarschirujú wird napočich. Per ubiegovaniu mežame rejovaš z kupku elektra vysim a šestčasit.
2: Ale se vie johyši viece ako jano party los v Húžice. Pizza, pône kovac, makové, sádové abo cukorové tykajns. Juž gôdne? To a hyši viele viece dostan jošo tu sobotu v Cegačích při prednem svedženiu piaco v Dešňu. W całej sy możesz pożywać lepkody ze starych piaców. A bonus? Przy tom możesz się teke z członkami projekta Zoria do serbskiego rozgrona dasz.
0: Masz lust na serbską muzykę? Pytam, mam pszawu adresu za was. Za to musisz do przynego. 7 a 20 septembra zigestirich bużo tam nazymski koncert szulskiego kora dolnoserbskiego gymnazjuma. Za 7 euro za stup wetsakaju was pedla muzyki kora teke solospiwanie, klarineta, klavier a akordeon. Powojca na branko jo direkt na pedpiera za kora.
2: Trebaj šo hešči vece ideju? Coga dla nic do životva. 2. a 3. oktobra zega 7. prezentirujo Piccolo životvo v Hržbusu Genbleiben. Kus je koprodukcija Možinskego kluba a Užijskego festivala a se zabira z živjenjem pršuli z vrcakovanjami a přihodom.
0: A na koncu mam teke novu muziku za vas. Mežame se vjaseliš na vjele novih albumov. Na przykład wird umiejącą Danger Dan, Chiago, Tokyo Hotel, Giant Rooks a Codeline. Perfektnie zamierne wiatzory, aber prädne nazymskie przechelżowania. A mało prädne zaszyść już mamy.
2: Jo, na końcu co my jad nowy spił już o grasz? Giant Rooks ze spiłam Slow Dance for a Minute. A my se już rozżognujemy, życzymy wam dobry czas, uczopny żyk, aż co zaszajtowali, a my się zderzymy.